Grad Daulas, Nova Maza, a krajčka planet, sedaj nešta je la valada de la jiš, sin main squals, si la planira a dejan par. Ma šanča je verplev, planet tot pacifik, G2s, del Pigron Festival de Musica du Grižun, kaj lo je dine pošpej tema, kater RTR budjen kun vus, ot, in somolo fin dem, Gergine Janki, šalu, main za!